0: Neke finte. Ja, bomo si dala tu gor neki MP3.
1: Se strinjam, sem takoj za.
0: Pa naj ružijo. Čez 7 minut, profesor Križanič, ne zamudit.